Hojže bača, hojže hoj, tebe koška a mne loj. Hojže bača, hojže hoj, tebe koška a mne loj. Tebe koška na dudy a mne lojčok pod zuby. Tebe koška na dudy a mne lojčok pod zuby.